więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: jako druga strona, druga połowa tej audycji.
1: Pierwsza.
0: Mówić teraz o dziadach. Nie, absolutnie nie możemy postawić znaku równości pomiędzy słowem dit i słowem dziad. Słowo dziad ma to do siebie, że z trudem przechodzi przez usta, kiedy mówimy w języku polskim, ale powiedzmy, że jest to ekwiwalent i odpowiednik, zatem z wielką przyjemnością czytam, że dziad według słownika języka polskiego, widzę skrót podn, podnośnik, podn, jakoś tak uroczyście
1: tak.
0: Mówimy, czasem piszemy, zna to literatura, o ojcu ojca lub ojcu matki, dziad. Wnuk u dziada, dziad u wnuka, drgnienia serca w piersi szuka. Taki wierszyk znalazłem. Mamy jeszcze cytaty bardziej współczesne. W ślady ojca i dziada poszedł syn Jerzego Jan Stanisław. Był pułkownikiem armii USA, atasze wojskowym ambasady w Niemczech. Pisał tak o kimś tygodnik Ciechanowski. Dobra, lepiej kolejny wierszyk. Dziad pyta, wnuk milczy. Pewnie kręcić się zaczyna, a więc palnął doń mowę. Ej, już ci wlazła w głowę dziewczyna? Broń mię Jezu, pamiętam każde słowo rad dziadka. Ot, com znalazł, włos czarny, oczy, barwy. Buławatka, nie, nie dziewczyna. Po drugie, dziad znaczyło tyle samo, co praszczur, przodek. Zwykle już zmarły, najczęściej w linii prostej członek rodziny z przeszłości. Dziś się nie potrzeba nam już ofiary krwi, aby żyć w wolnej ojczyźnie. Tę ofiarę zapłacili nasi dziadowie. To z prasy. Albo znów tygodnik Ciechanowski, wybitny periodyk. Panuje powszechne przekonanie, że wieki minione, czasy naszych dziadów i dalszych przodków pełne były wierzeń, przesądów i zabobonów, od których my, ludzie cywilizowani, jesteśmy wolni. Wszak mamy wiek XXI. Kto przeczyta cały artykuł, może się dowiedzieć o tym, że nie, że to nie jest wszystko takie proste. Okej, znaczenie trzecie. Dziad tyle co biedak lub żebrak. Zaczepił go brudny, pijany dziad, zapewne w sprawie paru groszy. Mężczyzna zaczął przeszukiwać kieszenie i krygując się podał dziadowi kilka monet. Tak z oporami podał, zanotowała Krystyna Janda. Jeszcze jeden cytat. Zniszczono klasę średnią, co doprowadziło do tego, że prawie 5 milionów ludzi dzisiaj jest bez pracy. Krótko mówiąc, doprowadziliście do tego, że z narodu polskiego zrobiliście dziadów w środku Europy, krzyczał pewien parlamentarzysta na posiedzeniu Sejmu Polskiego w roku 2002. Wierszyk, piosenka ludowa właściwie. Jestem sobie dziad, dziad, cóż ja będę jadł. Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie bocheneczek, oj, będę go jadł, jadł, oj, będę go jadł. Autor niestety nieznany. Znaczenie czwarte tego pięknego słowa, czysto pogardliwe. Starzec. Pamiętasz wierszyk? Przerwał mu drugi. Był raz dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona zgarbiona cała. Po kolei wszystko wysiadało w organizmie i teraz czuję się jak dziad, choć przecież stary nie jestem, skoro nawet 40 na karku nie mam. Oj wiek. No, Jan Jakub Kolski, Jancio Wodnik, wspaniały film i niezapomniana piosenka o tym, że dobrze być starym dziadem. Jestem dziad, mam 100 lat, ziemi szmat, cały świat, wszystko moje, każde drzewo, każde pole biorę sobie i nic się nie boję. Jeżeli głębiej w klasykę zajrzeć, Stanisław Wyspiański, Wesele, cytat, który bardzo lubiliśmy w szkole z kolegami, kiedy ktoś nas nudził. Gadu, gadu, stary dziadu, mówił upiór do dziada. Klasyka zupełnie nowa, serial Świat według Kiepskich, niezapomniana postać Mariana Paździocha. Jego wieczór, jego święto, jego benefis, przyjaciele śpiewają mu siekiera, motyka, bimber, gnat. Już z Mariana stary dziad. Znaczenie piąte, potoczne słowa dziad, z niechęcią, obraźliwie o mężczyźnie. Na początku nawet miły, ale to jednak Polak, więc po 2 miesiącach zaczął mnie pouczać.

chciał pokazać, kto rządzi. Więc co? Pogoniłam dziada. Niechęć do Rudzkiego odczuwał w sposób nieomal fizyczny. Co za tchórzliwy dziad, myślał Zygmunt Miłoszewski. Znaczenie szóste dziad to tyle, co rzep, takie coś, co się przyczepia, kulisty, pokryty drobniutkimi haczykami owoc słopianu lub os.

0: często płaczem. Dziadka alwaryjski, żebrak chodzący po odpustach. Baba Jaga z serii Legendy Polskie. Kto widział ten film króciutki, znakomity, kiedy się wkurzyła na Borutę, wreszcie powiedziała mu tak. Mech, korzeń zajadu, pocałuj mnie w zad, dziadu. Znamy też przysłowia, baba o szydle, a dziad o mydle. No tak, dogadają się na pewno. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. Wszystkie wysiłki czasami idą tylko w jedną stronę.
1: І про дяда, зокрема, кальварийського дяда, і про дядоство дядиго і так далі будемо. І про дядка, звісно, теж будемо сьогодні говорити в польсько-українському розмовнику. А перед цим, може, дяде електричне?

jeno kloc ten godziwy, owa kula drewniana wypłynęła zwycięską ze sromu spłukana. Wyzwolona z kalectwa poderdała przez fala. Dana, dana, oj dana, w miłosne

Uga cieniutka, a uroda cygańska, oczy czarne, włosy czarne, kręcące się, cera czarniawa i żadnej Sodomy Gomory na niej nie widać. Młodziutka, milutka i bardzo dobrze, bo różnie to z nauczycielkami i nauczycielami bywa.

Ech, nauczycielu, nauczycielu, nauczycielko, nauczycielu, pedagogu, pedagoszko. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciel. Człowiek trudniący się najczęściej zawodowo uczeniem kogoś, wykładowca jakiegoś przedmiotu, ktoś, kto udziela lekcji. Otrzymał posadę nauczyciela języka francuskiego w owoczesnym Liceum Warszawskim, gdzie nauczał przez długie lata, pisał Jarosław Iwaszkiewicz w swojej biografii Fryderyka Chopina. Chciałby pójść do seminarium nauczycielskiego, zostać nauczycielem ludowym. Któż by nie chciał, Stanisławie Przybyszewski? Znakomity nauczyciel wtajemniczał swego ucznia w zasady kontrapunktu. Henryk Sienkiewicz, ja też chciałbym, żeby ktoś mnie wtajemniczył w jego zasady. Rossini nie tylko był znakomitym kompozytorem, lecz także doskonałym nauczycielem śpiewu, pisało czasopismo Kłosy. A Adam Mickiewicz lękał się, by nie zostać pośmiewiska celem i jąkał się jak Żaczek przed nauczycielem. No, ja do dziś się jąkam przed nauczycielami, kiedy ich niefortunnie spotykam gdzieś. Ignacy Krasicki. Zawczasu rodzice i nauczyciele sposobić mają młodzież do pisania listów. Adam Asnyk. Wieku bez jutra, wieku bez przyszłości, co nad przepaścią stanąłeś ponury, nauczycielu zgrozy i nicości. Coś wziął ludzkiego ducha na tortury. Adam Asnyk, bardzo optymistyczny.

0: właśnie przenośne znaczenie. Nasze czasy, w których żyjemy, również nas czegoś uczą, bo czas, pisał Fryderyk Chopin, to najlepsza cenzura, a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel. Nauczyciel doskonały, przeciętny, słaby, wspaniały, już emerytowany, surowy nauczyciel, wymagający, ale też wyrozumiały. Nauczyciel akademicki, gimnazjalny, szkolny, dyplomowany, kontraktowy, wiejski. Nauczyciel angielskiego, biologii, matematyki. Kazik Staszewski, jeszcze jeden cytat. Nauczyciel od WF-u podał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Nauczyciel śpiewu, tańca. Wreszcie nauczyciel mądrości, nauczyciel życia.
1: Вчитель, тобто той, хто наставляє, дає напучення, наставник, повчальник, вчитель, тобто вихователь, метр в цьому другому значенні, тобто людина, з якої ми беремо приклад, навчитель, направник, педагог, професор.
0: Edukator, dydaktyk, instruktor, profesor właśnie, korepetytor, wychowawca, na uniwersytecie wykładowca, tutor, adiunkt, przenośnie, tak jak metr, mentor, mistrz, przewodnik, nawet guru zdarzają się tacy nauczyciele, chociaż ostrożnie z tym. Potocznie i żartobliwie często mówimy pan, pan od WF-u, pan od matematyki, no pani od angielskiego, a z jakiej my to wszystko okazji?
1: А з такої, що сьогодні Всесвітній день вчителя. Це свято відзначається 5 жовтня.
0: В Польщі День навчителя святуємо 14 października, в Україні в тим року 4 października, więc досконала оказія, щоб та свята споткалися dziś, żebyśmy wszystkie pedagogzki, wszystkich pedagogów pozdrowili. Stąd z poziomu naszego studia już dziś. Baczność, klasa.

0: kuriozalny. Nadęty budżet wyczerpał się tak szybko, że zabrakło pieniędzy na montaż końcówki. Obraz w klipie urywa się na minutę przed końcem utworu, a muzykę po prostu wyciszono.
1: Ale my nie robimy muzyki tichiejszej, nawpaki, wmykajemy i witajemy tebe, szkolo.

uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy oprócz mnie.

Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze.

Dżamala bezcinna, Dżamala cina, prawdy cina, cena to nasze dzisiejsze słowo dnia. Nasze, czyli autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Piw na Piw, o rzeczach, które ceny nie mają bezcennych, porozmawiamy już za chwilę w materiale.

0: Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwomowna.
1: Нагадаємо наше сьогоднішнє слово дня.
0: Ціна, цена. Розмовляли о акції і аукції «Штука для звичайства». Ще раз захочу до заангажування ще і ліцитування. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja. Drugi Pół na Pół, Piw na Piw. W tym drugim wśród naszych ostatnich rozmów jest m.in. rozmowa z Tomkiem Ssakiem Sikorą, m.in. o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще склада, що некоторі, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалезною, задивляючою консеквенцією роблять попросту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw, pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z Rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i ten materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na Pół, Piw na Piw, ale też zaochoczujemy zaglądać, jeśli wy, zwisno, jeśli wy polubili, a jeśli nie polubili, to polubite nasz profil na Facebooku, jaki ma takąż nazwę Pół на пів, пів на пів, і там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати розмовців, можете писати о тим, що вам ще подоба, що вам ще не подоба, що хотіли би ще услышати, кого би ще хотіли побачити на нашому YouTube-каналі, бо такові też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane. Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50@polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość, pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie.

się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta, gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem. Czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał.

0: podium, ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych. Może stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.
1: Це Польське радіо для України.